Modusi woda gona onyango tengis. Ondijo choswa woda gona imoso na fleri afone. Masi kosmos imoso na eva gisele.

0: banjo abiro goyo kapod wangima magoye nyaka loka.
1: Oh.
0: Banjo abiro goyo kapod wangima magoye nyaka loka.